Zvakadini mupurukiri, tazwa kuimba kaCarlos Batista achiti enquanto espero nokuti patichavetera masoko ogumisira okufira Maputo ngondimis portugues tiri kufana teizwa mumbo. Zvakanaka tisu takuchitofungisa mumbo chino autozoperihawo mumbo tisitu tazwa masoko. Mumbo ndiona wokuti Grito de Molwene wa José Barata. Sam Sambitinozo Masoko Gumisira.